sąza, a wszystko nieodpustione. Maliczka sązuszka, niewinna, a praca w oswecie moc wielką ma. Że radość uciecha, a śmiech zarodzi, a preto